0: 808. Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Dobro jutro. Dobro jutro, sveč dobre glasbe na Radio 1.